ti chowa chi zam yo shi. Somba ti cundo shi, nena gi nye we chang ti kar zi yo shi, ne gar gi nye we chang ti chung la zam chi yo shi. Ti gyu li na, chwe zi nyombo yue be gan la, nima po zi ne le, rinbu shi zha gogo yo shi. Chu pu zi li ne le, cha gin toba yo shi, ne gar ti chung ngar zam chi yo shi. Yugur we di chang gi chowa de cha be je la, kiran zui chang di chowa gyur pi bi chi du si je, song ki.